0: Kiss.
1: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si. Nika Zorjan, pardon.